stars.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Sparta.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały nos.

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po

będzie dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

ale może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, trudno, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż, w takim razie trudno, cóż. Nie dotykaj dzikich róż, no cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

0: Cześć, z tej strony Ania Chojnicka z Radia SAR. Zapraszam Was na wywiady z kandydatami na stanowisko przewodniczącego SSPG kadencji 2020.
1: Dzień dobry, mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z jednym z kandydatów na przewodniczącego SSPG. Cześć.
2: Cześć, witajcie.
1: Chciałabym najpierw, żebyś powiedział nam coś o sobie, przedstawił się i przybliżył nam swoją osobę.
2: Dzień dobry, nazywam się Jakub Brzoska. W roku 2019 pełniłem funkcję przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Aktualnie piszę pracę z ekonomii, ponieważ wcześniej zajmowałem się finansami samorządu oraz w ubiegłym tygodniu otrzymałem absolutorium Forum Uczelni Technicznych za funkcję członka prezydium do spraw finansów właśnie. Ubiegam się o reelekcję z racji tego, że widzę ogromny potencjał przede wszystkim w projektach samorządu studentów, które były realizowane do tej pory, jak i nowych, które mam wraz z moimi zastępcami zamiar wprowadzić w roku 2020. Rok 2019 był bardzo wymagającym rokiem, przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w dobie zmian, czyli wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dla studentów było to również wyzwanie, z racji tego, że nowe przepisy narzucają nam konieczność przeredagowania naszych wewnętrznych regulaminów oraz innych przepisów. Przewodniczący samorządu w roku 2019 miał też zaszczyt, ale i obowiązek zasiadać w Radzie Uczelni, czyli organie powołanym w formie kontroli, który sprawował funkcję kontrolną oraz doradczą kolegium rektorskiemu.
1: Każda osoba, która startuje na to stanowisko, wybiera ludzi, z którymi będzie współpracować, czyli swój zarząd. I bardzo bym Cię prosiła, żebyś teraz przedstawił nam, kto będzie w Twoim teamie, w Twoim zarządzie i kim są ci ludzie.
2: Mój zarząd dobierałem na podstawie przede wszystkim chęci do działania, ale też doświadczenia. Zgodnie z regulaminem samorządu studentów będą to kolejno: Karolina Matuszewska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, która będzie proponowanym zastępcą do spraw finansowo-gospodarczych. Z Karoliną pracowaliśmy przez cały ten rok. Proponowanym zastępcą do spraw dydaktyki jakości kształcenia będzie Tomek Słowik z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Tomek cały rok bardzo czynnie działał w Komisji do spraw dydaktyki i jakości kształcenia. Zastępcą przewodniczącego do spraw socjalnych będę proponował Justynę Jodłowską z Wydziału Chemicznego. Justyna jest obecnym rzecznikiem praw studenta, także doskonale zna potrzeby oraz problemy, z którymi studenci borykają się na co dzień. Na zastępcę do spraw kultury i sportu będę proponował Adama Ciecierskiego, również z Wydziału Chemicznego. Adaś przez cały rok bardzo czynnie brał udział w pracach komisji, wziął udział w niemalże wszystkich projektach, wspierając je swoją pracą i zaangażowaniem. Chciałbym, żeby stanowisko przewodniczącego Komisji do Spraw Mediów i Promocji, jednocześnie zastępcą przewodniczącego do spraw mediów i promocji został Jakub Persjanow z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Kuba przede wszystkim jest profesjonalistą, bardzo lubi to, co robi, interesuje się za strukturę wewnętrzną i organizację. Odpowiedzialna będzie Nikoleta Kalińska z Wydziału Architektury. Nikoleta przede wszystkim jest osobą młodą, bardzo komunikatywną, a stanowisko to charakteryzuje się nieustannym kontaktem przede wszystkim z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi, ale i z wydziałowymi radami studentów. Na zastępcę przewodniczącego do spraw przedsiębiorczości będę proponował Michała Żmudowskiego z Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Na zastępcę przewodniczącego do spraw rozwoju struktury informatycznej zaproponuję Krystiana Bojeczko, ustępującego przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Nowym stanowiskiem, które zaproponuję studentom, będzie pełnomocnik do spraw umiędzynarodowienia i nauki. Chciałbym, aby to stanowisko objął Szymon Krawczuk.
1: Powiedz nam pokrótce, na czym chcecie się skupić i jakie działania chcecie przyjąć. Co chcecie robić, jeśli zostaniecie wybrani ty i twój zarząd na następną kadencję?
2: Bardzo ciekawe pytanie, ponieważ uważam, że przede wszystkim trzeba będzie się skupić na rozwoju projektów, które już wychodzą bardzo dobrze i po prostu podwyższać ich standard i wartość merytoryczną, którą za sobą niosą. Mam tu na myśli przede wszystkim technikalia, ponieważ rozwój Centrum Sportu Akademickiego, gdzie prawdopodobnie przy technikaliach zostaniemy przy tej lokacji, umożliwi nam zorganizowanie ich na jeszcze wyższym poziomie niż miało to dotychczas. No ale nie oszukujmy się, technikalia to jest największy projekt rozrywkowy w ciągu całego roku. Będziemy się skupiali również na dydaktyce i jakości kształcenia, ponieważ dostrzegamy potrzebę zmiany. I przede wszystkim mamy narzędzia, które stworzyła nam nowa ustawa, jak i między innymi nowy statut do wdrażania naszych pomysłów oraz rozwiązań, które wypracowywaliśmy w ubiegającym roku. Ponieważ bardzo dużo dał nam projekt Przyszłość Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, który był koordynowany przez Komisję Dydaktyki i Jakości Kształcenia oraz jej przewodniczącego Szymona Krawczuka. Jest to, myślę, sukces ogólnopolski, gdzie w jednym miejscu zebraliśmy władze uczelni, kolegium rektorskie, wszystkich dziekanów, prodziekanów do spraw kształcenia oraz osób, które z dydaktyką i jakością stykają się na co dzień. To również zaradzenie, plany na przyszły rok to również zaradzenie potrzebom socjalnym. Mam tu na myśli przede wszystkim komisję stypendialną, której pracę, myślę, jesteśmy w stanie wywrzeć wpływ na władzę oraz administrację, żeby pracę komisji, myślę, mogę użyć słowa ustrukturyzować oraz poprawić. Plany na rok 2020 to, myślę, tak jak zacząłem, tak zakończę, że to będzie przede wszystkim rozwój tego, co jest, ale i wdrażanie nowych, mam nadzieję, ciekawych pomysłów, które studenci Politechniki Gdańskiej przyjmą z uśmiechem i aprobatą.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i powodzenia w wyborach.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Dzień dobry. Mam przyjemność być dzisiaj na Politechnice Gdańskiej z kandydatem na stanowisko przewodniczącego samorządu studenckiego Politechniki Gdańskiej. Cześć.
3: Cześć, bardzo mi miło, że mam możliwość zaprezentowania się przed słuchaczami waszego radia.
1: Bardzo prosimy, żebyś powiedział nam kilka słów, przedstawił się i powiedział, gdzie działasz, co robisz na Politechnice i dlaczego chcesz startować na przewodniczącego.
3: Więc generalnie jestem studentem czwartego roku informatyki, studiów dziennych, ale to, no, co chciałem podkreślić, to, że przede wszystkim od ponad dwóch lat działam w strukturach naszego samorządu studenckiego, gdzie swoją przygodę z nim rozpocząłem od działalności w Komisji Kultury i Sportu, mając okazję udzielać się przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych skierowanych dla studentów naszej Alma Mater. I dzięki mojemu zaangażowaniu niedługo później dostałem możliwość pracy w zarządzie samorządu studentów, obejmując obszar związany z pomocą materialną jako zastępca do spraw socjalnych. Rok później, czyli jeszcze do dzisiaj, mam okazję pełnić funkcję zastępcy przewodniczącego do spraw rozwoju struktury informatycznej, aczkolwiek moja działalność nie ogranicza się tylko do płaszczyzny projektowej i socjalnej, bo również równolegle mam okazję cały czas pracować przy rzeczach związanych z jakością kształcenia, dydaktyką, zarówno jako jeden z senatorów studenckich, jak i członek takich gremiów jak Senacka Komisja do Spraw Kształcenia, co przełożyło się też na fakt, że miałem okazję być współautorem obecnie obowiązującego regulaminu studiów, który reguluje rzeczy związane właśnie z tym, jak tutaj na co dzień wyglądają nasze zajęcia. I myślę, że wszystkie te rzeczy, przez które przeszedłem, cała ta moja samorządowa ścieżka, dała mi możliwość do poznania oczekiwań społeczności, naszych studentów, poznania specyfiki naszej samorządności, samorządności studenckiej oraz przede wszystkim mogłem dzięki temu poznać perspektywy rozwoju tej samorządności.
1: Wiemy, że każdy kandydat na to stanowisko musi przygotować swój zarząd, zbiór osób, grupę osób, z którą będzie współpracował i chciałabym teraz, żebyś szybko przedstawił, powiedział, kto będzie w Twoim zarządzie i czym się będzie zajmował.
3: Mój skład w ramach całkowitej transparentności oczywiście nie jest tajemnicą i tutaj mogę wymienić kolejno, że na zastępców spraw finansowo-gospodarczych będzie proponowana z mojej strony Marta Rutkowska, którą możecie kojarzyć jako wiceprzewodniczącą WRS OJO bądź współkoordynatora Regat OJO. Zastępcą do spraw mediów i promocji będzie Artur Albiński, który niedawno był przewodniczącym WRS-u zarządzania i Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Rzeczami związanymi z dydaktyką i jakością kształcenia będzie zajmował się w moim zarządzie Benedykt Bela, który mimo dość krótkiego stażu w naszych strukturach ma okazję już teraz działać nawet w strukturach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o strukturę wewnętrzną, kontakt z organizacjami oraz dbanie o relacje między na przykład zarządem a wydziałowymi radami studentów bądź po prostu zwykłymi studentami, tym będzie zajmował się Marcin Palanis, którego możecie kojarzyć jako koordynatora pierwszej edycji Juwenaliów Gdańskich. Sprawami socjalnymi będzie zajmować się Grażyna Rozmysłowicz. Do niedawna wolny członek Wydziałowej Rady Studentów w Teamsie oraz od ponad roku działacz Komisji Kultury i Sportu. Na Komisję właśnie Kultury i Sportu będę proponował jako przewodniczącego Sebastiana Bruckiego, którego możecie kojarzyć jako koordynatora projektu Technikalia 2019. Na Komisję Przedsiębiorczości Dawida Radzika, współkoordynatora projektu technikaliowego do spraw FR-u oraz zeszłorocznego Adapciaka. I na tym lista moich zastępców kończy się, natomiast jeszcze w ramach takiej transparentności będę w momencie startu proponował na funkcję pełnomocnika do spraw projektu Adapciak 2020 Bartłomieja Konrada, byłego przewodniczącego WRS-u Wilisz, gdyż wiem, że już na ten moment jest on zdecydowany i wiem, że mogę od niego oczekiwać rzetelnej pracy i on sobie w tym poradzi. I tak właśnie prezentuje się mój skład.
1: Chciałabym, żebyś przybliżył nam trochę, powiedział, jakie macie plany na przyszłą kadencję, jeśli uda Wam się wygrać i co będziecie chcieli zmienić, co będziecie chcieli wprowadzić, co ogólnie będziecie chcieli robić przez ten najbliższy czas.
3: Ja myślę, że rolą przewodniczącego jest nie tylko zapewnienie efektywnego składu zastępców, ale też nadanie kierunku takiej potrzebie zmian, wyjściu naprzeciw potrzebie zmian na takich płaszczyznach jak budowanie sposobu postrzegania naszej struktury, dbanie o rozwijanie umiejętności naszych działaczy, przekazywanie doświadczenia przez byłych samorządowców dla nowych. Myślę, że punktem wyjścia, który powinniśmy przyjąć w kontekście zmian, które są potrzebne moim zdaniem, jest to, że powinniśmy ponownie spróbować podejść do problemu otwartego samorządu. Myślę, że w tym zakresie można wprowadzić wiele zmian, wiele nowości, nie tylko w kontekście zmian wizerunkowych, ale także polepszenia kontaktu z organizacjami i kołami naukowymi. I myślę, że ważne jest to, aby studenci mogli znowu dostrzec, co daje działanie w ramach Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, co tak naprawdę robimy, jak wygląda nasza praca, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. I myślę, że tutaj pojawia się problem transparentności. To będzie wyzwanie dla Komisji Mediów i Promocji, ale nie tylko dla niej, również dla innych struktur, aby po prostu przekazywać w przystępnej formie to, co robimy, pokazywać sposób, w jaki to robimy, aby zachęcić kolejne roczniki studentów do podejmowania działalności w ramach naszej organizacji. To, co jeszcze chciałbym wprowadzić nowego, to cykl szkoleń, które ruszą już od początku kadencji, które będą skierowane nie tylko dla naszych komisji programowych, ale również wydziałowych rad studentów. Będą to szkolenia dedykowane danym obszarom naszej działalności, takich, i mówię tutaj o obszarach takich jak promocja, dydaktyka, pomoc materialna, czy na przykład FR. Myślę, że tutaj zarząd powinien być takim inicjatorem niesienia pomocy naszym strukturom na poziomie wydziału, aby one mogły poczuć wsparcie i właśnie myślę, że naszą rolą jest też zwrócenie się w kierunku ułatwienia im nabywania takich kompetencji, zapewnienia im takiej możliwości i myślę, że ten rok powinien płynąć pod znakiem właśnie poszerzania naszych kompetencji w różnych, najróżniejszych obszarach.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w wyborach.
3: Dziękuję za rozmowę.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża, niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nurzyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczą zgrzebne wózki kolorowe po pod Wawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśniej? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

my head on her shoulder. She said, tell me all your trouble.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy.

0: wkrótce, gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to

Yeah.

Kłaniam się wam, dziewczynki, chłopcy i inne zwierzątka. Witam was ponownie w środę w Przebudzeniu. Dzisiaj wszyscy dobrze wiemy o tym, że jest mecz Polska-Włochy i wszyscy go oglądacie, chociaż oczywistym faktem jest, że Polska jak zwykle się musi zbłaźnić, bo innego wyjścia nie ma. W obliczu faktu, jakim jest teoretyczny strajk kolei, to piłkarze polscy powinni również się zbuntować i zastrajkować. Chociaż ich strajk to musiał wyglądać tak, żeby wygrali. No, tak czy siak. Dzisiaj sobie pomówimy, albo ja pomówię, znając życie, o tym, jak to jest w chwilach, kiedy idziecie sobie ulicą, a znienacka lub nie znienacka podchodzi do was ktoś i coś się dzieje. A co się dzieje, to myślę, o tym sobie powiemy za chwilę. Ja opowiem wam, że zapraszam was do dzwonienia pod 82626 lub na ircowy kanał SAR, gdzie możecie wejść i porozmawiać ze mną, odrywając się od nauki na jakieś koło na jutro, tak jak jest to w przypadku kilku moich znajomych, i spędzić ten czas w trochę milszy sposób niż stukanie jakichś cyferek i literek i innych takich. Ja powiem, że tydzień temu audycja trochę nie wyszła z tej przyczyny, że czułem się niespecjalnie dobrze i chory troszkę nadal jestem. Także możliwe jest, że w pewnym momencie za nie mogę i będę wam nadawał sygnały Morsa, żeby coś wam przekazać. No, a to tyle byłoby na wstępie. Teraz włączę jakiś nowy kawałek, który ściągnąłem. To jest Chris Liebing i nazywa się Natural Selection i jest naprawdę fajny.

No i to był właśnie Chris Liebing. Mam nadzieję, że taki rodzaj muzyki wam trochę odpowiada i że nie jest zbyt tępe łupaninka rodem z jakichś manieczek. A propos manieczek, to ostatnio jak siedziałem sobie w sobotę w akademiku, kiedy mało osób już było, znaczy mało osób zostało, to jacyś tam panowie postanowili zrobić sobie manieczki na korytarzu i już kiedyś o nich wspominałem, że wystawili kolumny, otworzyli drzwi i siedząc w pokoju napierdzielali tą muzyką i myśleli, że są fajni, puszczając skutera czy jakieś inne tam porykiwania palantów, jakieś tempy takie umpa umpa, a później chcieli być jeszcze bardziej fajni i włączyli jakąś grę, nie wiem, Need for Speeda czy coś i jeździli sobie krzycząc i podniecając się, jak fajnie jeżdżą. Mam nadzieję, że takich ludzi jest mniej na świecie i kiedyś wyginą tego typu okazy. A propos jeszcze zeszłego tygodnia, to jak w zeszłym tygodniu powiedziałem, przez ułamek chwili byłem na Matrixie z kolegami, z Pedrylami, ze Zwyrolami i jakimiś innymi ludźmi z Polibudy, których tam nie będę już wymieniał, bo to tam nie są godni naszej uwagi, skoro nas nie słuchają. No i tydzień temu nie mogłem się wypowiedzieć, co sądzę o filmie, a teraz już jak przemyślałem to i owo, to mogę wam powiedzieć, że naprawdę film jest... gdzieś tam w sobie ma jakiś sens. Oczywiście efekty są znakomite, a czy wykonanie jest znakomite, chociaż pomysły na niektóre efekty są tandetne. Tandetne też jest... co tandetne jest? No jakieś te całe ich samoloty, czy nie wiem, śmiecioloty, czy jak to tam dzisiaj czytałem, jakieś takie śmieszne sprawozdanie z tego filmu. Nie pamiętam, jak nazwali to samoloty, ale było naprawdę niezłe. I... dawało dużo do myślenia, właśnie pokazywało całego Neo na stacji w Kutnie bodajże, jak się budzi i nie wiadomo, o co chodzi, jakieś miłość programów do siebie, jakieś, nie wiem, inteligentne programy, które robią sobie małe programy i czują miłość do tych programów, jakaś karma programów, jakieś, nie wiem, ludzkie cechy w programach, to takie trochę wynaturzenie tych programów, rzekłbym, że takie zwyrolowate programy. Nie wiem, jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to myślę, że jesteście w lepszej sytuacji niż ja, bo ja po obejrzeniu straciłem szacunek do samego siebie, że poszedłem na coś takiego. Chociaż z drugiej strony jestem bardzo zadowolony, że zacząłem, bo wiem, że już więcej tego filmu nie obejrzę. I mogę sobie słuchać spokojnie tego, co ludzie mówią o tym filmie, że się nim podniecają, tak jak to niektórzy lubią, że gdzieś czytałem, że film jest naprawdę świetny, że to najlepsza część trylogii, że rozwiązuje wszystkie zagadki, że jest naprawdę... no i że jest naprawdę super, no jest taki, że każdy powinien go obejrzeć oczywiście na zakończenie tej wspaniałej trylogii, poznać wszystkie tajniki Neo i Trinity, którzy gdzieś tam Neo gdzieś się zagubił pomiędzy światem podłączonym do Matrixa, jakimś w pizdu innym wymyślonym przez cokolwiek, nieważne. Wróćmy do tematu, znaczy do tematu przewodniego audycji. Tematem są chwile, kiedy serce mocniej bije, kiedy słyszałem taki hip-hopowy kawałek, bodajże Molesty. Nie to, żebym był hip-hopowcem, ale przyznam, że kiedyś obiło mi się o uszy i było w sumie coś tam, że wszystkie te chwile, gdy serce mocniej bije, ich nie zostawię w tyle, coś tam, tu. W każdym razie tekst nawiązywał właśnie do tego, o czym dzisiaj będzie, czyli o tym, jak ludziom gotują los, czyli zaczepiają ich, chcą ich okraść, albo dla zabawy ich pobić. Ja przez ten weekend miałem w sumie dwie okazje przekonać się, że coś takiego istnieje naprawdę. Pierwsza okazja była w niedzielę wieczorem, kiedy na stacji Wrzeszcza sobie wysiadłem i szedłem w kierunku głównego wyjścia, bo planowałem jeszcze zajść do sklepu nocnego, bo już wszystko było pozamykane. I tak fajnie się szło grupką, w sumie szedłem w grupce, jakieś panienki szły i może z jeden chłopak z jakąś panienką. No i tak wchodziliśmy po schodkach w górę zaraz do wyjścia, tu nagle zza ściany pojawiło się trzech takich kulturystów, rzekłbym, znaczy... na pewno nie byli kulturalni, ale tacy dobrze ubrani i dobrze zbudowani, tak sobie stanęli na środku, znaczy we trzech na środku, stali tak, że mogli wszystkich oblukać, popatrzyli sobie i tak stanęli w ten sposób, że człowiek nie wiedział, czy go zaczepią, czy nie. I jakiś tam koleś szedł właśnie z tą dziewczyną, to jakoś tak stanęli obok niego, że wydawało się, że zaraz go zaczepią, ale ich puścili
i coś tylko zaczęli bluzgać, że coś im się nie udało, czy jak. W każdym razie no, sytuacja bardzo taka życiowa, kiedy człowiek czuje, że adrenalina mu zaczyna nagle skakać, że spodziewa się, że zaraz do niego podejdą i powiedzą, żeby nie oddać telefon, portfel, czy po prostu, że uderzą człowieka. No, nie wiem jak to możliwe jest, że coś takiego się dzieje, a nikt nie reaguje. Kiedyś z kolegami staliśmy sobie na przystanku, czekaliśmy na tramwaj i byliśmy świadkami sytuacji, w której jakiś koleś sobie szedł, drugi go zdzielił w twarz i tamten dalej sobie szedł, nie robił nic z tego, ten co go bił zaczął podbiegać do niego, kopać go, napierdzielać i ludzie jakoś, nie wiem, nic dobani, mijali ich i patrzyli sobie, no w sumie my też sobie staliśmy, ale byśmy mogli się spodziewać tym, że staliśmy w większej odległości, bo staliśmy po drugiej stronie ulicy i nie mieliśmy jak tam pobiec, bo samochody ciągle jeździły, a później temu kolesiowi coś wypadło, co było właśnie później tematem naszych rozmów, bo coś mu wypadło z oka, czy nie wiem, to szkło z okulara było, ale on gdzieś tam uciekł, a ten co go bił zaczął grzebać w tych kałużach, w krzakach, chodzić, coś szukać tego, no nie wiem, no znieczulica dopadła ludzi i nikt nie chciał pomóc temu kolesiowi szukać tego czegoś, no jak to tak, dziwna sprawa. Dobra, zakończymy teraz moje zawodzenie i poleci Flashfield i Conquer Me.

0: No witam ponownie. Ja dzisiaj na grupach napisałem, że w audycji będzie niespodzianka. I ta niespodzianka tu jest, ale, że tak powiem, strasznie się krępuje. Właśnie się niespodzianka ubrała i chce wyjść. Niespodzianko, czy możesz wrócić? Macha mi głową, że nie podejdzie. W każdym razie mam nadzieję, że ta niespodzianka się w końcu przekona, bo chciała koniecznie tutaj przyjść, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i już jest. I w momencie, kiedy powiedziałem jej, że zapytam ją o to i owo, to ubrała się no i stoi przy wyjściu. Nie wiem, może macie jakiś pomysł, jak ją przekonać, żeby tutaj została i powiedziała wam coś na temat lub nie na temat. Myślę, że warto. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to zapraszam do telefonowania pod numer 82626 lub na ircowy kanał SAR, gdzie siedzi grupka osób. Część znam, część nie, a części pewnie nigdy w życiu nie poznam. No, ja dostałem jeszcze, odnośnie tematu, dostałem taki cynk od kolegi, że warto w tej sytuacji wspomnieć o czymś takim, jak była jakaś sprawa takiego filmiku krótkiego. Nazywał się Edified, czy jakoś tak. A w nim to była sytuacja z Łodzi, kiedy grupka jakichś kolesi z kamerą podpitych w centrum Łodzi miała ochotę jakiegoś typa skopać za akuku, czy za jakąś inną głupotę. No, filmik niczego sobie, bo koleś siedział sobie z jakąś dziewczyną na jakimś parapecie witryny sklepowej i najpierw go prosili o papierosa, później dostał kopa jednego, drugiego, trzeciego, później z pięści w twarz i jakieś tłumaczenie tego było, że to akuku za akuku i że jak się jeden wywrócił, to on powiedział, że go obrócił. Ja tu muszę powiedzieć, że jakiś Pedro do mnie przyszedł.
1: Jakiś czub.
0: Czub. Czubie, zakładaj słuchawki.
2: Halo?
0: Widzicie, to właśnie przyszedł.
3: Czy jestem na fonii?
0: Słyszycie go? Powiedz mi...
3: Cześć.
0: Cicho.
3: Zostałem dzisiaj zaproszony do studia.
0: To nie... Ja chciałbym powiedzieć, że to nie jest ta niespodzianka, która miała być. Niespodzianka dalej stoi tam. Czy widzisz naszą niespodziankę?
3: A, to jest nasza niespodzianka, tak?
0: Tak, to jest niespodzianka, która przyszła do audycji.
3: A, ja już się przywitałem.
0: Chciała zobaczyć, jak to wygląda. Niespodzianko, chodź do nas.
3: Chodź do nas, niespodzianko. Jest dużo miejsca, są no. Cztery mięsiste kolana.
0: No chodź, niespodzianko. Na chwileczkę tylko.
3: Chodź, niespodzianko.
0: Przywitaj się może wszystkim.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: Cześć.
0: Niespodzianko, skąd w ogóle jesteś?
4: Niespodzianka jest z dolnych części tego miasteczka studenckiego z DS3.
0: Mamy niespodziankę z DS3.
3: DS3.
0: Jeżeli ktoś ma ochotę poznać niespodziankę z DS3, to zapraszamy na ircowy kanał Star lub do dzwonienia i zadawania pytań.
3: I na naszą miękką kanapę dla gości.
0: Tak, tak. Niespodzianko, powiedz, czy zdarzyło ci się kiedyś w życiu coś...
3: Niespodzianko, czy umiesz grać na pianinie?
0: Nie uciekaj, niespodzianko.
4: Właśnie mam telefon, że muszę zmykać.
0: Niespodzianka nam ściemnia coś.
3: Niespodzianka niezłą nawijkę tutaj strzela.
0: No.
4: Bardzo pilny telefon z domu.
3: Ale niestety, my nie jesteśmy tacy, że serwus i na no. Razie koledzy.
4: Serwus, pan
0: serwus. No, nie da się, ej. Niespodzianko, dostajemy prośbę, żebyś przedstawiła się, jak masz na imię.
3: Słuchacze się domagają.
4: Ma na imię Kinga.
3: Kinga.
0: Kinga. To wszyscy już wiedzą, że niespodzianką jest Kinga. Kingo, powiedz...
3: Czy coś się dzisiaj dzieje w DS3 po godzinach?
4: Cóż, dzisiaj to właściwie w tym DS-ie spędziłam bardzo krótki czas, właściwie tylko obiad zdążyłam tam zjeść, przygotowany zresztą przez moją wspaniałą współlokatorkę, która mnie zadziwiła tym, przyjechała z domu z obiadem, który mi wykonała własnoręcznie, podgrzała go, zrobiła i podała na talerzu.
0: Dobre było?
4: Wspaniałe wręcz.
3: To super, że jeszcze po tak ciężkim dniu całym poza akademikiem znajdujesz czas, żeby zorganizować tam jakąś imprezę integracyjną. Naprawdę każdy to doceni, kto tam się dzisiaj znajdzie wieczorem.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie niespodzianka nasza, Kinga, jest niespodzianką imprezy po audycji, na którą wszystkich zapraszamy. Mam nadzieję, że przyjdziecie licznie, ponieważ no, może być fajnie, jeżeli
3: DS3,
0: się zdobicie.
3: DS3, pokój który?
0: Który pokój właśnie?
3: Który pokój? Możemy prosić o podanie na antenie?
4: No nie wiem.
3: Dokładnych namiarów.
4: 218.
3: 218. Zapraszamy, każdy zanotuje.
0: Zanotujcie sobie tak. 218 DS3. Widzimy się koło godziny 12.
3: A do rozdania mamy specjalną wejściówkę z podpisem niespodzianki naszej.
0: Tak. Tutaj właśnie jest...
3: robi wrażenie ta wejściówka, naprawdę.
0: Kiedyś w audycji mieliśmy podpis Lasermana, a tym razem mamy zaproszenie od niespodzianki Kingi do pokoju 218.
3: DS3. I my tam zdążamy i... No.
0: Tak, jeżeli ktoś ma ochotę wygrać tą wejściówkę darmową, niekoniecznie jednorazową, to wystarczy wykręcić numer 82626 i powiedzieć...
3: I wykazać się
0: znajomością lub nieznajomością pewnych spraw. Albo w ogóle wystarczy porozmawiać z Kingą, no myślę, że Kinga będzie tutaj...
3: Ochoczo przyjmować telefonistów.
0: Tak. No to panowie i panie, którzy nas słuchacie, raz, dwa za słuchawkę i telefon do panny Kingi, tudzież niespodzianki.
4: A... Bo już w kurtce stoję właśnie.
0: Pośpieszcie się, bo już panna Kinga stoi w kurtce i jest gotowa do wyjścia, żeby...
3: I chce już otwierać wina, żeby się...
0: Tak, bo... Żeby się... O, mamy pierwszy telefon. No, proszę, pokaż te słuchawy.
3: Halo, halo.
1: Cześć.
0: Halo, cześć.
1: Popej.
0: Cześć, Popej.
1: No.
0: No.
1: Co tam? Ja się wykazać mogę.
0: Czym się
1: chcesz wykazać? Że drętwo u was to... No to... Głośniej proszę do mnie.
0: Do ciebie głośniej. No to panie Popej.
1: No.
0: Jak się chcesz wykazać, żeby dostać tą wspaniałą, niejednorazową wejściówkę do pokoju 218 w DS3?
1: Znaczy akurat wiesz, wejściówka to mnie ten, sypie, bo i tak do DS3 nie chodzę. Ale ten, ale tak się chciałem wykazać, a co?
0: To czym się wykażesz?
1: No właśnie, ja nie wiem.
0: Może niespodzianko zadaj mu jakieś pytanie takie niedelikatne.
1: Tylko głośno, bo jestem głuchy.
0: Niedyskretne pytanie.
4: Ile lat masz, Popeju?
1: Słucham? Ile lat?
4: Tak.
1: 21.
2: A czy robisz jeszcze w gatki?
1: To znaczy, zależy co robię.
0: Czy robisz kubkę w gacie?
2: Chodzi o mnie ogólnie, możesz
1: czyje
2: odpowiedzieć.
1: Czyje się pytam?
0: Niekoniecznie, no czyje, ogólnie, czy bierzesz od ludzi gacie i srasz w nie?
4: To nie ściemnie.
1: Zaraz,
2: to
1: pytanie, to najlepiej się spytać Locypa.
0: Ale Locyp mówił, że z tobą nie sypia i nie sypie się z tobą. I to myślę, że tutaj
1: ale,
0: wykręcasz się.
1: Ale kubkę na klatę to chce, żebym mu zrobił, co?
0: A kto nie chce? Powiedz, ilu z twoich znajomych nie chce od ciebie kubki na klatę?
1: Cóż, znajomych mam dwóch.
0: Dobra, lewa ręka i prawa, tak?
1: No.
0: A więc Popeju, robisz kubkę w gacie czy nie?
1: No się jeszcze raz się pytam, w czyje?
0: Ogólnie, w cudze i w swoje.
1: No zdarza się, powiedzmy.
0: Dobra, drugie pytanie od Kingi. Kingo, nie krzyw się.
2: To może ja zadam, bo Kinga mi mówiła, jakie chce zadać, ale się wstydziła troszkę powiedzieć.
4: To jasne.
2: Może, może ja powiem, czy będziesz dzisiaj w pokoju 218 imprezował z Kingą?
1: To znaczy ja będę w pokoju 217 imprezował, podejrzewam.
2: 218, czy będziesz imprezował z Kingą?
0: Mówi, że będzie w 217,
1: no.
0: A to już zaraz obok, tylko że to...
4: Tam jest wyjątkowo pancerna ściana między naszymi pokojami. 218, 217, mówię wam. To normalnie jak w schronie.
0: To może zrobimy tak niespodzianko, może ty się przejdziesz do 217.
1: No. To całkiem nieźle, bo tutaj nas dwóch z wyroli siedzi.
4: Nie.
1: To tak akurat z niespodzianką się pobawić, to fajna sprawa,
4: tak,
1: nie?
4: Tak.
0: O, widzisz? Ej, podoba jej się.
1: No, mi też.
4: Jasne.
0: To może my zmienimy tutaj wejściówkę i po prostu zrobimy na 217.
4: I to będzie na mnie wejściówka, ty.
0: No i Kinga wygra wejściówkę do ciebie.
1: No, proszę bardzo.
0: A powiedz nam jeszcze, drogi Popeju.
1: Tak.
0: Tudzież Ropuchu. Czy
4: już drugą wypisuję.
0: Miałeś kiedyś sytuację taką, że ktoś kiedyś chciał cię zaczepić, albo byłeś świadkiem takiej sytuacji?
1: To znaczy w sumie tak, zaczepić. W celach, wiesz, obrabowania to nie? Mhm. Jakiś takich ten, bardziej powiedzmy były to cele, no nie wiem jak to nazwać, w ryj po prostu miałem dostać, nie?
0: O.
1: Bo się komuś nie spodobało coś tam, że ja jestem jaki jestem, nie? To jest najczęściej w sumie.
0: I
1: zdarza się czasami, no tak powiedzmy, ze dwa razy na rok, nie?
0: A dostałeś w ryj?
1: A kilka razy się zdarzyło.
0: A oddałeś?
1: Słucham?
0: Oddałeś?
1: Najczęściej nie oddaję.
0: Aha.
1: Najczęściej nie, czasami się zdarza, jeżeli wiem, że oddanie coś zmieni, coś wiesz, jakiś ten, nie?
0: Czyli masz taką postawę trochę chrześcijańską, że nadstawiasz drugi policzek?
1: To znaczy nie, to,
0: albo
1: to wynika, ja myślę, z czystego wyrachowania, wiesz, bo najczęściej jest tak, że taki cwaniaczek nie jest sam, nie?
0: Mhm.
1: I lepiej jest czasami oberwać raz i wiesz, i mieć spokój, nie? Później ewentualnie coś tam, jeżeli jestem akurat u siebie, nie? To później tam ich pojedynczo ścigać niż wiesz, od razu oddać i powiedzmy od trzech dostać kopy, nie? Tam na ziemi leżeć i się zwijać.
0: Tak, rozumiem. A sprawa taka, czy wśród studentów zdarza ci się zaobserwować jakieś, nie wiem, chęci do awantur, tudzież do burd?
1: To znaczy, z opowiadań koleżanki na przykład wynika, że są takie chęci, no i z autopsji wiem, że na przykład bardzo często mam chęć komuś pierdolić, nie?
0: A masz jakiś konkretny powód ku temu, czy tak po prostu profilaktycznie?
1: Znaczy, nie. Za nic to nigdy, nie?
0: A za pieniądze?
1: Za pieniądze to tylko ty dajesz. Ja to robię dla przyjemności.
4: Bo on chyba chce ci przyłożyć.
0: A przyłożysz mi dzisiaj?
1: Co ci przyłożę i gdzie?
0: Może być u ciebie w pokoju.
2: Ale no tylko dobra. Gadki.
1: Póki co nikogo nie ma, kończ szybko i wiesz.
0: Ty zawsze kończysz szybko, ale dobra. Nie pieszmy swoich brudów na antenie. Ja mam dla ciebie tą wejściówkę, tak czy siak?
1: Kurde.
4: Dla mnie druga.
0: A Kinga...
4: Ale to się wymienimy wtedy, to ja wtedy pójdę na 217, on to 218.
1: To znaczy ja mam takie pytanie.
0: Tak?
1: No bo taka wyjściówka to jest nic nie warta w sumie, nie? Jeżeli nie będzie tego.

0: wypuszczonego, nie na antenie.
1: Dobrze, dziękujemy ci bardzo za telefon.
0: No proszę bardzo.
1: Cześć kotku.
0: No na razie.
1: Hej. Matko i córko, co tu się działo? Prawie zbałamucili tutaj Kingę. Znaczy, papa zbałamucił, dając niejednoznaczne propozycje. Chociaż już wejściówka do jego pokoju jest rozdana.
2: I szyby zaparowane.
1: Szyby zaparowały nam ładnie.
2: W dyżurce.
1: Kinga może zdejmi ten płaszcz, bo ci będzie gorąco.
2: Troszkę się roznegliżuj.
3: Tak, tak.
2: Wszystkim będzie wygodniej.
1: Jeżeli jest jakiś jeszcze kandydat, który ma ochotę wejść do...
2: Mamy tu krzesło, taki tron.
1: W pokoju 218.
3: My tylko panów zapraszamy.
1: W DS3.
3: A może jakieś panie chciałyby przyjść?
1: A może właśnie, może jest jakaś pani, która chciałaby przyjść, może...
2: Do nas tutaj.
1: Może to jest...
2: Jest jeszcze jedno miejsce dla pani tutaj.
1: Podaj podaj to siedzisko.
2: O, tutaj w środeczek.
1: W środeczek?
2: Tak, tak.
1: Dobra. Tutaj mamy małe przemeblowanie, bo musimy wcisnąć Kingę.
2: Witamy Kingę, która tu się
1: zdejmuje
2: płaszczyk.
1: Tak, tak.
2: Bardzo nam miło się zaczyna robić dzisiaj.
1: Kinga właśnie zdejmuje płaszcz.
3: No i na tym koniec.
2: Atmosfera jest szczególna.
1: Jak to jest? Zapraszamy. Można wnioskować po tym tak. Jeden telefon, jedna rzecz. Zatem, drodzy panowie i panie, dzwońcie, zobaczymy, co się stanie. Tak, no i oczywiście do wygrania jest ta wejściówka nadal, to jest podpisana niejednoznacznym podpisem.
3: Niejednoznacznym, tak.
1: Jeżeli nikt po nią nie zadzwoni, to cóż, będę musiał pójść sam. No, jeżeli nie chcecie, to wiecie, to mi to tam nie przeszkadza, ja bardzo chętnie to ją wykorzystam, tą wejściówkę. Chociaż do Popeja też, a nie, do Popeja już rozdana. Ja mam jeszcze pytanie do Popeja. Popeja, odpowiedz mi na kanale, czy mogę rozdać więcej wejściówek do ciebie? Ja myślę, że jest opóźnienie, także zanim dowiemy się, jak sprawy stoją, to trochę brudu w Wiśle upłynie. A ja tymczasem, żeby zakończyć te dziwne wywody, to włączę... O!
2: Włącz coś z polotem.
1: Mogę rozdać więcej wejściówek do Popeja. Jeżeli ktoś chce dostać wejściówkę do Popeja, nie będziemy zdradzać, w którym pokoju on mieszka, bo już sam o tym powiedział, to wystarczy... że zadzwoni i powie, że chce wejściówkę do Popeja albo do Kingi. Nie wiem, co lepsze. Na przykład to, że u Popeja jest nieźle, to mogę zaświadczyć o tym swoją głową, a u Kingi jeszcze nie wiem. Jeżeli nikt nie zadzwoni, to dowiem się i wam za tydzień powiem. A tymczasem zespół, który ostatnio mi przypadł do gustu, to This Morn, Omnia i Epoch.

0: O, mam pomysł. My będziemy na zasadzie będziemy paradoksu. Nie będziemy słuchać tego, co mówimy i będziemy mówić.
1: Nie? Nie będziemy słuchać tego, co się dzieje na antenie. Tak?
2: I no bez kitu.
1: Bez kitu, jedno beka będzie. No. Nocy będzie, wiesz, tą swoją nawinkę.
3: To na, Laserman tak? Się właśnie zajmuje Kingą.
1: A my nie będziemy.
3: A ja wam opowiem o tym, że Polska wygrała 3-1, co jest dla mnie niesamowitym, nie wiem, zaskoczeniem, że Polska wygrała mecz.
2: To Donio, chyba, moja droga, jeśli mnie słuchasz.
3: To chyba jakiś jestem ten.
2: Donio, słuchaj, u nas dzisiaj impreza w pokoju.
3: O, Bonia?
2: Donio.
3: Donio, słuchaj, impreza dzisiaj Donio, u nich w pokoju.
2: Donio, słuchaj, jeszcze masz czas, biegnij do czarownic i kup, co trzeba.
1: No, my tu Nasry złapaliśmy, no, że tobie też Donio. Przekażemy Donio.
2: No, Donio, bierz taczkę.
3: Oni tam sobie już dobrze się bawią, a ja wrócę do tego, co mówiłem przed chwilą, że Polska wygrała mecz i to jest chyba wysłuchanie mojej prośby, która polega na tym, że skoro PKP strajkuje, to Polacy wygrywają. No, z tego co wiem, Kinga, ty powiedziałaś Donia, tak? Ty powiedziałeś, że twoja koleżanka to Donia. A z tego co ja wiem, to Popoj zna jakąś Donię. A, to ale to chyba nie tą. Widocznie chciał zabłysnąć. Ja jeszcze... Co ja mówiłem? Nie pamiętam. Znowu mnie wytrąciłeś.
1: Bo ja, korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić Edalię i chciałbym, żeby mi napisała na IRC-u, że dziękuję za moje pozdrowienia.
2: Jak ona może podziękować, jeżeli ona już do skamki wsiadła i do tej...
1: Nie, jeszcze jest. Widzę, że jest. Jest na IRC-u i my obserwujemy ją. Cały czas.
3: Laserman ma po prostu oko na Edalię.
2: On tylko widzi Edalię tutaj.
3: Ja tu jeszcze taką
2: monstro. Edalię, dałaś tylko dwa wpisy, a on normalnie tylko to zauważył.
1: I nie jesteśmy pedałami.
3: Ja mam prośbę. Drodzy słuchacze, jeżeli tacy jeszcze są, zapraszam was na IRC-owy kanał
1: SAR. Chciałbym pozdrowić Edalię.
3: Bo ja sobie tutaj nie daję rady z tym, co tu się dzieje, ponieważ jesteśmy wyzywani. Zbluzgiwani i są obrażani ludzie. Być może ktoś was obraża, także lepiej, jeżeli byście weszli i się przekonali, czy jest mowa o was, czy nie. Bo ja na przykład nie lubię, jak ktoś mówi o kimś nieobecnym.
1: A Dalia do mnie odpowiedziała. To było, wiesz, na kanale ogólnym, ale myślę, że to było do mnie skierowane. Słucham. Radejko nie działa.
3: Dobrze.
1: Spaliłem dzisiaj.
3: Lasermenie.
1: To może z Kingą tutaj pogadam. Siema, Kinga.
2: Siema.
1: Kontynuuj.
3: Dobrze, to ja sobie wy sobie.
1: Nie, bo to dobra, to możemy razem.
2: Ja to słucha kogo? Przepraszam, czy moglibyście powiedzieć, kto kogo słucha?
3: Także myślę, że nikt nas już nie słucha.
1: Czekaj, bo trochę rozwalamy audycję wycypową, nie?
3: Ej, Bartek, a powiedz
1: jaki
3: mi...
1: Jaki Bartek? Bartek!
3: Bartek, idź stąd.
1: Ja nie lubię tego Bartka.
2: On źle mu z oczu patrzy.
3: Laserman, opowiedz mi, bo ty wyglądasz na człowieka doświadczonego. Czy ktoś kiedyś podszedł do ciebie, klepnął cię w pośladek i powiedział, oddaj mi się?
1: Ja mam takie pytanie do ciebie, zanim ty mi zadasz to pytanie.
3: Już zadałem, za późno.
1: Podchwytliwe, to ja chcę ci wcześniej zadać bardziej podchwytliwe pytanie. No. Ja Badaba dzisiaj na grupach dyskusyjnych poruszył taką kwestię, że mu plakatu nie dałeś. Czy ty jesteś takim fałszywym człowiekiem?
3: Ale napisałem, że zamieniłem ten plakat na printargu za torebeczkę ryżu.
1: Gdzie jest ten ryż?
3: Już tak naprawdę?
1: Dawno. W
3: gaciach Popeja. Spłynął sobie. Plakat mam dla ciebie. Przyniosłem dla Ja Badaba plakat. Tylko, że muszę przyznać, że pożyczyłem go Popejowi na jakiś czas i...
1: Aha, jest zmasakrowany, tak?
3: Jest trochę brązowy.
1: Aha, taki spuszczony.
3: Znaczy taki podtarty, rzekłbym.
2: Przerobiony.
3: Przetarty może.
1: Z przebiegiem.
3: Swoje zniósł, no i wytrzymał. Aha. Ale działa.
1: To ja Badaba podziękuję chyba.
3: No, a teraz odpowiedz mi, Jabamenie.
1: Tak.
3: Czy ktoś kiedyś podszedł do ciebie znienacka, klepnął cię w pośladek i powiedział chodź?
1: No, było kilka takich sytuacji.
3: Jak się w tej sytuacji czułeś? Podskoczyło ci ciśnienie?
1: Różnie. To zależy od okoliczności, w jakich jest się klepanym w pubcie.
3: Załóżmy,
1: z pośladek.
3: Wychodzisz wieczorem z akademika, idziesz na spacer ze swoim psem,
1: który... Tylko ty mnie wtedy klepnęłeś.
3: Nie mówimy o nas, tylko mówię, że ktoś obcy.
1: Nie, pytałeś się ogólnie.
3: Dobra.
1: Aha, chodziło ci o zupełnie obcą osobę?
3: Tak, zupełnie obce osoby.
1: A, no to mi się zdarzyło parę razy. Ostatnim razem chyba w Olsztynie.
3: Jak było?
1: Nie, no tak. Byłem sobie w Olsztynie i szły kobiety.
2: Co się dzieje w tym Olsztynie?
1: Słychać mnie czy nie?
3: No,
1: wal. To co mi tak mikrofon
3: no, weź go bliżej. Weź go bliżej do ust.
1: Najpierw ty go trzymałeś w ustach, teraz ja mam trzymać, tak?
3: No, życie.
1: No to mów, jak to mi to pasuje.
3: Jak
1: no.
3: To było z tym Olsztynem i z tymi kobietami, co cię klepały w kupę?
1: No nic, no. Tak jak zawsze w takich sytuacjach. Przychodziły, mijaliśmy, była mijanka, klepnęły mnie w pośladek. Ja powiedziałem cześć dziewczyny, serwus. No i tyle.
3: I co, i poszły sobie?
1: No i poszły sobie.
3: A zdarzyło ci się kiedyś, że po prostu szedłeś, a podszedł jakiś chłopak i klepnął cię w twarz, w pięścią i powiedział oddaj telefon?
1: Nie, tylko w pupkę mnie klepnął.
3: Czym?
1: W elblągu. Dłonią.
3: Elbląg?
1: Otwartą dłonią.
3: Ja widziałem taki film o Elblągu, gdzie była...
1: I wsiedliśmy do samochodu do niego, do bagażnika, bo tam było przytulniej.
3: A propos Elbląga, to nie chcę urazić nikogo, ale widziałem taki filmik krótki, Kurt i Albin. I była samica nosorożca, która się nie chciała parzyć. I weterynarz, do którego oni poszli, stwierdził, że może ta samica nosorożca jest z Elbląga, bo jego żona też się nie chce parzyć.
1: No...
3: To tam chyba ten.
1: No, trafna sugestia. To
3: tam chyba kobiety
1: ja
3: się.
1: Na swojej skórze właśnie to przeżyłem. No, z tym,
3: też się nie parzysz?
1: Z tym chłopakiem. Nie, on się nie parzył. Myślałem, że jak weźmie mnie tam do bagażnika, klepną mnie w pośladek, to się trochę poparzymy, ale. No, niestety...
3: A nie miał pokrzyw, żeby cię poparzyć?
1: Słucham?
3: Nie miał żadnej pokrzywy, żeby
1: nie
3: cię poparzyć?
1: Nie miał, był kompletnie nieprzygotowany, tak. Poszedł na żywioł.
3: Mhm. To zwyro jakieś.
1: Nic z tego nie było.
3: Chemii taki, prostok.
1: A, bardzo prosty.
3: Jak cały album zresztą. Znaczy to nie ja powiedziałem, to się wymknęło mi. No, to może my...
1: Może Kinga jakoś skomentuje.
3: Właśnie
1: jeszcze.
3: Kinga.
2: Tą samicę,
1: na dwa mikrofony pojeść teraz ze słuchaczami.
2: O tej samicy nosorożca, rozumiem.
3: Tak, tak, tak.
2: No ja w tam w Elblągu bynajmniej nie byłam. Nie wiem, jak z tymi samicami tam jest.
3: Nie, ale podobno się nie parzą.
2: Znaczy,
3: też słyszałeś, że się nie parzą?
2: Słyszałam, widziałam. Widziałam film.
3: I myślisz, że to prawda?
2: No, trudno w tej chwili polemizować, skoro tutaj kolega tak doświadczony. Teraz to już naprawdę w to zaczynam wierzyć.
3: A w Olsztynie samicy nosorożca się parzą?
2: A ty też jesteś z Olsztyna. I co?
3: Ja jestem nie.
2: Jak to nie?
3: Normalnie, ściska się. Ale to nie powiedzieliśmy skąd ja jestem, tylko czy w Olsztynie się samice nosorożca parzą?
2: No ja nie widziałam, ani
1: właśnie, nosorożca. Co miało znaczyć, ty też jesteś z Olsztyna, też.
2: Też.
3: A ty też jesteś z Olsztyna?
2: Też.
1: Też jesteś z Olsztyna? Naprawdę? No proszę.
3: No patrz,
1: opowiedz.
3: Drodzy słuchacze, mamy Olsztyniankę w audycji, o czym
1: no
3: do tej
1: proszę,
3: pory nie wiedziałem.
1: Co za...
3: Jak się okazało, nasza niespodzianka jest bardziej niespodziankowa niż zwykła niespodzianka. No i niespodziankę robi dzisiaj imprezę. Jeszcze raz wam wspominam, że DS3 pokój 218.
2: Ja tylko mam nadzieję, że ta moja Donia mnie usłyszała.
3: Donia, jak nas słyszysz,
1: Donia,
3: uciekaj.
2: I believe it.
1: Donia.
3: Pozdrawiamy wszystkich olsztyniaków. I olsztynian. I innych ludzi z jakichś takich z okolic Pisza. Gdzie to ludzie piszą. Albo się podpiszują.
1: I z okolic drygał.
3: Drygał? Kto cię drygał?
2: Ja pozdrawiam ludzi z Kaczych Pup. To jest ta trasie między...
3: Kacze Pup.
2: Z Gdańska do Szczecina jechałam te wakacje właśnie i przejeżdżałyśmy przez Kacze Pupy.
3: I stare babki.
2: Stare babki? No nie pamiętam, może przespałam.
3: Przed Gdańskim są stare babki.
2: Bynajmniej Kacze Pupy. Rozbawiły mnie bardzo.
3: Kacze kuperki są.
1: I z Działdowa pozdrawiamy ludzi.
3: Z Działdowa, tak.
1: Osobników.
2: I z Pacanowa.
3: Z Działdowa i Pacanowa, bo to chyba to samo miejsce.
1: To jedno i to samo.
2: Druga nazwa.
3: Dobrze, dzisiaj mamy dzień pozdrawiania dziwnych miast. Jeżeli jesteście z dziwnego miasta, to zadzwońcie, a my was pozdrowimy. Pacany i dziady i stare babki i kacze dupy, kupy, pupy.
1: I drygały.
3: I drygały, co was... drygały.
2: I pozdrawiamy elbląskie nosorożce.
3: Samice nosorożce z Elbląga, które się nie chcą parzyć.
1: I różowe dupy.
2: Tak,
3: Lasherman, powiedz mi, ty często bywasz w Elblągu?
1: No był. Często już nie, kiedyś ale, bywałem dobrze. Często.
3: Chłop z ciebie
1: mylisz,
3: porządny.
1: Mylisz pojęcia.
3: Kawał tak. Z ciebie chłopa.
1: Skurczybyka, tak?
3: Skurczybyka.
1: No i?
3: I jak ty tam byłeś w tym oblągu, to jak widziałeś jakieś samice nosorożca, to nie chciało ci się z nimi parzyć?
1: Mi się chciało, ale one się nie chciały parzyć. One tam biegają tylko po parku.
3: I kwiczą?
1: Nie, nie kwiczą, ryją.
3: Ryją,
1: ryją, ryją rogiem w ziemi.
3: Rogiem no. W ziemi?
1: Ryją no, rogiem w ziemi i
3: ja chyba przerwę.
1: I przebierają kopytkami. Troszkę się bodą też tyłeczkami, ale parzyć się nie chcą.
3: A nie szukają żołędzi?
1: Nie wiem, nie zaobserwowałem.
3: Nie szukały u ciebie?
1: U mnie nie szukały. Mówię, nie chciały się parzyć. Z żołędzi też nic było.
3: A nie sądziły, żeby drygać cię swoim rogiem?
1: Ty, one tylko w drgałach.
3: W drgałach się drygają?
1: Tylko w drgałach.
3: A powiedz mi, bo ty jesteś z drgałów, tak?
1: Nie, ja nie jestem z drgałów.
3: Z drgał.
1: Nie jestem z drgałów.
3: A skąd jesteś?
1: Z pewnego miejsca.
3: Nowe miasto.
1: Tajemniczego.
3: Nowe miasto, proszę państwa, tajemnicze nowe miejsce. Lasterman jest tam, to pochodzi. I powiedz mi, bo kiedyś...
1: Ej, no sorry, jestem Lasterman, jestem superbohaterem. Nie mogę ujawnić miejsca swojego pochodzenia, prawda? Jak ty to sobie wyobrażasz?
3: Normalnie.
1: Czy ja mogę?
3: Si,
1: nie,
3: pozwalam.
1: Nie mogę. No bo ja coś palnę banalnego i cała moja otoczka runie w jednym momencie.
3: Czy jesteś cebulowa?
1: Superman pochodzi z planety... Pochodził z planety Krypton, a ja co? Mam pochodzić z Drygał?
3: A Alf pochodzi z Melmaka.
1: No. No tak.
3: To może ty pochodzisz z Zubota?
1: Być może. Nie zdementuję tego, ani nie potwierdzę.
3: O, Edalia, jeżeli nas słyszysz, to powiedz, skąd pochodzi Laserman, bo to jest ciężka sprawa, a wiemy, że miałaś bliskie kontakty z Lasermanem i niekoniecznie jesteś samicą nosorożca.
1: Może nie tak bliskie, żeby laser już zaświecił, ale... ale coś tam już było.
3: Zadrygało.
1: No jak to w drgałach, prawda?
3: No to, droga Edaliu, która siedzisz na kanale Ircowym SAR i znasz się dobrze z Lasermanem, mam nadzieję, że to, co on powiedział, że w drgałach nie byłaś i nikt nie drygał samicy nosorożca. No to ja myślę, że wystarczy tych smutków.
1: Tej dzikiej jaźni.
3: Tak, i nostalgii. I teraz poleci coś nowego, to jest KMFDM z nowej płyty i...
2: Tylko jeszcze dodam, że muszę się niestety pożegnać, bo o 23:00 zaczyna się ta impreza u mnie na akademiku i muszę już tam iść organizować.
1: No jak widać, Kinga już jest w bardzo imprezowym nastroju, będzie na pewno świetna
3: zabawa.
2: Tak właśnie. To też zmykam.
3: Okej, to żegnamy Kingę.
1: Żegnamy
2: emocjami.
1: I dołączymy do Kingi za jakieś pół godziny, może tak. Troszkę
2: to
1: dłużej,
2: ja
1: do zobaczenia.
2: Wejściówkę wypiszę.
1: A wejściówkę zostawiasz, tak?
2: Bez problemu.
3: Okay. Trafili. Dobra, to my lecimy z KMFDM World War 3.
1: Tak, abyśmy się mogli tu pożegnać należycie.

0: Ja chcę sera na kanapkę.
1: Halo?
0: Ej, jestem na fonii. Byłem na fonii, zdaje mi się.
2: W czasie tej piosenki KMFDM
0: doszło do niebanalnej sytuacji.
2: Otóż Edalia dała głos
0: i zaproponowała, iż da mi sera.
2: Ale nie, to nie o tym miała być mowa. Otóż dowiedzieliśmy się, że Laserman pochodzi chyba z jakiejś dziwnej krainy, w której panowie prześwietlają wszystko i wszystkich swoimi mikroskopijnymi laserkami umieszczonymi blisko pewnej części ciała, o której nie wspomni panna
0: Edalia.
2: Ta.
0: I to jest prawda. To... Wszyscy tam świecą sobie swoimi małymi laserkami i tylko jeden wyróżniony Laserman został obdarzony większym laserem.
2: Ten, który się spotyka z serodajnymi Edaliami.
0: Tak. I ten, który właśnie zawarł znajomość ze Stefanem.
2: Stefan, to brzmi jak pedał. A ja muszę...
0: Bynajmniej.
2: Ja muszę powiedzieć bardzo smutną sprawę. Otóż Kinga nas opuściła.
0: No, nasza niespodzianka okazała się niewypałem.
2: Znaczy wypaliła zdrowo.
0: Rozebrała się, po czym się ubrała i no...
2: No...
0: Mało z tego uciechy było.
2: Ale mamy te wejściówki, mamy 7 wejściówek do pokoju 218 w DS3. Także jeżeli ktoś reflektuje, żeby pójść z nami tam załóżmy w piątek lub w sobotę, to jak najbardziej dajcie znać na maila lub wejdźcie na stronę www.srpg.pl i tam jest możliwość napisania tutaj do nas do studia i wtedy my wam odpowiemy, że tak, mamy wejściówki i zapraszamy was. Również zapraszamy was na imprezę do Edali jutro.
0: Jutro.
2: Tak, na melinę trzeba wpadać i nie ściemniajcie wszyscy o piątkowych laborkach.
0: Laborkach, bo to jest ściema.
2: Tak, tak. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie się bawić dobrze, oczywiście nas tam nie będzie.
0: Edalio, ja ciebie zapraszam w piątek do mnie na imprezę.
2: No, a przy okazji w piątek zapraszamy do Lasermana na imprezę. Wszyscy czujcie się zaproszeni. To jest...
0: Chciałbym sprostować, bo to jeszcze nie jest potwierdzona informacja, czy w piątek, czy w sobotę.
2: W każdym bądź razie DS2 pokój 94B.
0: No, już wszystko wiadomo.
2: No, także...
0: Można się dowiedzieć na miejscu wszystkiego.
2: Tak. Ja zapraszam was też do siebie, bo była planowana impreza też w piątek lub w sobotę, także już są trzy imprezy do wyboru. No, do mnie, po prostu. Tutaj Bartek uzywał sobie jakieś dziwne sprzęty na stół i bawi się w kolumbijskiego...
0: Właśnie, wyjdź stąd, Bartek.
2: Bartek, wynocha.
0: Wyjdź.
2: No.
0: Poszedł.
2: Dobra. Trochę nam audycja zmieniła charakter.
0: Tak, trochę się zbabrała.
2: Co zrobić? Zawsze jak przychodzi ten Laserman, to zawsze coś zaczyna wiać.
0: Drygać, to zaczyna drygać.
2: Laserem wieje.
0: I świeci.
2: I świeci mikroskopijnym laserkiem.
0: Nie, mikroskopijnym nie, to już wyjaśniałem na antenie.
2: Na antenie.
0: A tak ten, przy okazji się ciebie zapytam, czy nie masz czasem jakichś nowych wieści z obozu cebulowego, pana Cebuli?
2: Z tego co wiem, to cebulowy człowiek został zamieniony na zasmażkę i był potrzebny dla pys do skwarek.
0: O cholewa, no nie spodziewałem się tego, to bardzo przykre słyszeć mi coś takiego. Halo, halo? Dostałem informację, że straciliśmy łączność przez chwilę z ziemią. Czy mamy taką prośbę małą? Czy mógłby ktoś zadzwonić i powiedzieć halo, tu ziemia?
2: Tak, czujemy się wyrwani trochę z rzeczywistości. Jeżeli
0: znaczy, to znaczy, nie chodzi o to, że my naprawdę czujemy, że jesteśmy poza ziemią i że tu naprawdę wy jesteście na ziemi, a my nie. Tylko tak wiecie, tak troszkę chcemy pożartować sobie. To nie chodzi o to, że my naprawdę nie jesteśmy na ziemi, tylko tak wiecie, macie tylko powiedzieć.
2: Halo, tu balon?
0: Nie, tu ziemia.
2: A,
0: ziemia. Rozumiesz?
2: Nie łapię.
0: Łapiesz?
2: Nie kąsam bryłki.
0: No, fucken.
2: Jak fucken?
0: Sorry, Edalia, ale zapraszał. Zaprosił cię na antenie.
2: O, się nam porobiło z tymi imprezami, a tematy miały być awantury i zaczepki ludzi. To może wrócimy na krótko do tematu. Co sądzisz o tym, żeby wrócić do tematu?
0: No, jestem jak najbardziej za. W końcu to twoja audycja. Ja tu tylko świecę laserem. Także...
2: No to...
0: Cóż ja mogę?
2: zaprosić na pieroga i na ser.
0: Na ser.
2: No, w każdym razie jeszcze jedną sytuację wam przytoczę, chociaż nie wiem, czy to jeszcze ma jakikolwiek związek z tym, co się działo. Po tym, jak Kinga wyszła, wyrwaliśmy się z rzeczywistości i nie jesteśmy na ziemi. No, ale miałem też takie spotkanie, bodajże w poniedziałek, jak sobie szedłem z Wrzeszcza, z dworca. W ogóle ten dworzec w Wrzeszczu to jakieś dziwne, nie wiem, spotkanie pedryli, debili jakiś. Tam banda debili ciągle kogoś zaczepia i ma jakiś problem. No i w każdym razie szedłem i jak kupowałem bilet do Olsztyna, to jakiś ten typ do mnie się spytał, czy nie poratuję go na flaszkę donatoratu. Powiedziałem, że niespecjalnie, bo sam nie zarabiam. On kiwnął głową. Za mną przeszedł jakiś młody dupek w kapturze białym i jakiś taki placek. W każdym razie podszedł do wyjścia i zamknęli jedne drzwi, ja sobie szedłem drugimi.
0: No bez kitu.
2: I obok nich przeszedłem i wychodząc coś tam słyszałem teksty typu: o, ojebałeś tylu typów dzisiaj, ale się zarobiłeś, to też muszę kogoś określić. I jadą sobie. No i wychodzę i ten drugi taki jakiś pedryl mógł mieć, nie wiem, około 30 lat, twarz takiego, nie wiem, zjeba, który się po prostu czepia do ludzi, idzie szybkim tempem do mnie, z łapami, łapy podnosi: ej, czekaj, ej, chodź, tu mam do ciebie sprawę. No i nie wiedziałem właściwie, co zrobić, poczułem tylko impulsywną
0: srakę w gaciach.
2: To swoją drogą. I po prostu odskoczyłem mu na bok i popatrzyłem na niego, co jest. On po prostu się tylko roześmiał: ja, jaki głupek, ha, ha, ha, ucieka. Aż mi się skojarzyła sytuacja z tym, z Dniem Świra, jak tam głupek jamnika się boi. No, ale wtedy to nie było aż takie śmieszne, bo nie wiedziałem, co głupek chciał ode mnie.
0: No i co się stało?
2: Uciekłem do domu, do akademika pobiegłem. Szybko pobiegłem. Zdążyłem jeszcze wtedy na ten
0: temat. Ale co, to nie było żadnej rozmowy z tym panem?
2: Nie, po prostu odskoczyłem mu, a on było na tyle chyba jasno, że po prostu nie...
0: Aha, i zacząłeś uciekać, a on wtedy, o co za głupek, ucieka.
2: Tak, i się zaczął śmiać, ten drugi też się zaczął śmiać i byli fajni, dalej stali i czekali na kogoś.
0: No to ty głupek jesteś, co ty uciekasz?
2: No ja mnika się bałem. No w sumie mogłem zostać i nie oczekiwać od niego, że poczęstujemy czymś pewnie.
0: Serem.
2: Serem?
0: No serem.
2: Sernik bym zrobił. Dobra.
0: Dobra.
2: Lecimy z kawałkiem, który ostatnio mi się mocno wkręcił w główkę. To będzie taka trochę, myślę, fraszka muzyczna. Jest to stary kawałek, od razu powiem, i to jest New Order,
0: wykonywany Blue Monday? Blue Monday, czyżbym zgadł?
2: Si.

0: No i to był właśnie New Order. Mam nadzieję, że łezka wam się wokół zakręciła i przyjemnie wam było przez te kilka minut posłuchać takiej fajnej muzyczki. My w międzyczasie ustaliliśmy szczegóły tego weekendu.
1: Grafik, dokładną tak, rozpiskę.
0: Mamy grafik zapisany. Drodzy słuchacze, jeżeli jesteście zainteresowani, to taką małą imprezą integracyjną, jakie odbywały się w zeszłym semestrze po każdej audycji, tak tym razem zapraszamy do swoich NOR, znaczy do mojej i do Lasermana. W ten weekend odbędą się niebanalne, jak to nazwać?
1: Potupaje.
0: Przytupaje. I będzie można sobie na tango z przytupem, na banjo z przytupem popląsać.
1: Więc tak, może ja zacznę wyliczankę. W piątek bawimy się u ciebie.
0: Tak,
1: redaktorze.
0: A w sobotę bawimy się u ciebie.
1: Zgadza się.
0: No to mamy.
1: Z tym, że jeszcze ta sobota to nie jest potwierdzona do końca, ale na dzisiejszy dzień tak właśnie jest. Jak powiedziałeś.
0: No to zapraszamy was, drodzy słuchacze, na niebanalne orgie. Ciebie, Kefe, też zapraszam. Mam nadzieję, że pojawisz się. Jeżeli ktoś się reflektuje, to wystarczy dać znać mi na gadu-gadu, czy na maila, czy na stronie, jak już podawałem, wysłać ten maila stamtąd i poinformować, że tak, chcę. Mam wejściówki. Wejściówki jeszcze mogę wam rozdać.
1: Wejściówki do rozdania między innymi teraz.
0: Do pokoja.
1: Cały czas czekamy na telefony.
0: Tak.
1: Wejściówek czeka co niemiara.
0: No, jest ich trochę, także jeszcze może się jakiś telefon znajdzie. 82626, to gorąca linia, mówię wam, zadzwońcie, to wygracie wejściówkę do albo Popeye, albo do niespodzianki Kingi.
1: No.
0: Ja myślę, że
1: do
0: to...
1: Do miłej niespodzianki naszej, która już przygotowuje się u siebie na przyjęcie gości, albo gościa.
0: Opuściła nas, śpiesząc się, żeby przygotować się na imprezę, która zaraz się odbędzie. A wy tak jakoś, nie wiem... Nie mrawi jesteście, panowie. Ja tu przytoczę może sytuację, że często chłopcy narzekają na to, że dziewczyny ich nie zapraszają, albo że nie mają
1: właśnie
0: możliwości...
1: Często w DS2 widzę chłopców, którzy snują się przy swoich komputerkach i którzy narzekają na brak interakcji
0: to głównie
1: żeńsko-męskiej.
0: To głównie takie te typy z ETI, co?
1: Takie, wiesz, informatyczne typy.
0: Informatyki takie?
1: Tak, takie typowe. Przykro mi nawet o tym mówić, ale no tak jest. Znaczy, takie sytuacje są.
0: Powiem ci, że od jakiegoś czasu zauważyłem, że są wyjątki od tego, jak na ciebie patrzę.
1: No.
0: I powiem wam,
1: nie ukrywam, że są. Oczywiście są od tego wyjątki, ale no jednak taki stereotyp jednak.
0: Nie, to jest taki, no myślę, rzeczywiście. Że... Utrzymuje się, że Eti to taki pedryl przy podłączeniu do komputerka. Nie chcąc obrazić nikogo, przecież mówimy fakt oczywisty, dobrze.
1: To życie pisze te historie, tak. Nie my przecież. Także życie, nie nas tu sądzić, ale życie.
0: No, życie jest nowelą.
1: Które tak tutaj postępuje z niektórymi osobnikami i tak i kształtuje ich umysły.
0: Sami sobie zgotowaliście ten los, więc jeżeli czujecie się w tej chwili urażeni, to zadzwońcie, pokażcie, że tak nie jest, weźcie wejściówkę do Kingi.
1: Rozluźnijcie kark na dyskotece.
0: No, a nie siedzicie tylko podłączeni 24 godziny na dobę i klikacie w te głupie klawiaturki.
1: I znajomości z kobietami mierzycie w gigabajtach.
0: O, tak, i doświadczenia.
1: To już słynne.
0: Tak. Słynne są imprezy chłopców z
1: Eti. Imprezy z gigabajtami kobiet.
0: Tak, tam to mają przewagę kobiet nad facetami, co?
1: Niebanalno.
0: Gigabajty kontra kilogramy. Męskiej masy. Tłuszczy wręcz.
1: Tak, zawsze niedobór facetów paduje.
0: Niedobór facetów.
1: Przy komputerze.
0: Ja słyszałem też taką kwestię a propos takich rozmów, że panowie z Eti są bardzo skromni. A tak po ćwiartce robią
1: i
0: się...
1: I nieprzystosowani do życia w realu.
0: Tak, znaczy tak nie. Zwanym. Jak wypiją ćwiartkę, to stają się strasznie lubieżni i ten i...
1: Że muszą się uciekać do siekiery.
0: I bardzo bezpośredni się robią wobec kobiet. Znaczy napastliwi są.
1: A z tym też się spotkałem, muszę ci powiedzieć. To jest bardzo zabawna historia. Nawet, nie wiem... Już jak się wyluzuje, nawet niekoniecznie bezpośrednio do jakiejś laski, ale takie komentarze, zawsze beznamiętnie obserwujący te gigabajty kobiet, a w momencie takiego dzikiego wyluzowania się następuje taki brutalny komentarz, czy to jawny, czy to taki za plecami jeszcze. Coś? Nie, ja nie potrafię oddać pełnego klimatu tego zdarzenia.
2: No ale wiesz,
1: może kiedyś osiągnę taki poziom.
2: Jeżeli człowiek przez całe życie ogląda na zdjęciu gołą dupę, która, nie wiem, wygina się w jakiejś pozie, to później ma jakieś spaczone wyobrażenie, że wiesz, wypije sobie ćwiartkę czy więcej, zamyka oczy i widzi jakąś tam swoją dobrą koleżankę nagle w takiej pozie i myśli:
3: łaaa, banzaj!
1: To. No i żyją w takiej łudzie.
2: A ty, a na twoim poziomie będą chłopcy Zeti?
1: Tak, będą, ale tacy właśnie nie spełniający tego.
2: Ale nie spełnieni czy nie spełnieni?
1: Spełnieni nie jako chłopcy na Eti, a spełnieni w innych aspektach życia.
2: Oni się może ich kręcą te...
1: Skoki na bungee. Nie.
2: Na brandzli.
1: Skoki na brandzlo.
2: Z przytupem.
1: A czasem... No nie, czasem tacy z pozoru nie bardzo wyluzowani informatycy mogą mieć na przykład... Zaskakują czasem bardzo wyluzowanymi opisami na gadu-gadu.
2: Na przykład?
1: Z autopsji na przykład widziałem u jednego... kumpla, taki opis bardzo luźny, buntowniczy, WP Saks.
2: WP Saks?
1: Tak, WP Saks. Taki, wiesz, totalny bunt.
2: To taki trochę ten underground.
1: No, taki czysty underground.
2: To mi się kojarzy sytuacja, jak czytam na grupach czasem, jak piszą kolesie, że Norton Personal Firewall to gówno, trzeba używać Kerio! Używajcie Kerio albo Zone Alarma, bo to, co takie, jakieś Nortony, to fu, to złe. Kerio i Zone Alarm.
1: No i oni obrzucają siebie czasem takimi brutalnymi epitetami, jak
2: ty lamo, przykład,
1: ty lamerze.
2: Ty się nie znasz.
1: Ty lamersie.
2: Ta.
1: Linux is... To jest w sumie, ja widzę pewne analogie do kultury hip-hopowej. W subkulturze, jeśli tak można nazwać subkulturę ludzi z Eti.
2: Dobra, wiedziesz.
1: To się objawia... A może ja sobie przypomnę, bo mi wyleciało z głowy, czym to się objawia, za dużo nad tym myślałem. Bo kontynuuj, ja sobie to spróbuję przypomnieć szybko.
2: Z ciebie straciłem wątek. Ja myślę, że zrobiłem tak, jako że już jest 23:25 na zegarku tutaj na tym na komputerze, to ja powiem wam, że bardzo miło mi się spędziło te półtorej godziny z wami, z Kingą i z Lasermanem. Pojawiło się dużo ciekawych pomysłów na ten weekend, do którego jeszcze tyle czasu. Jeszcze tyle laborek.
1: A wiem, już sobie przypomniałem. Sorry, że ci przerwę, bo mi się przypomniała ta analogia, którą odkryłem.
2: Dawaj.
1: Że, no, hip-hopowcy pozdrawiają siebie takim utartym schematem.
2: Siemanko, niezawdzianko.
1: Nie. East Coast is the best, albo West Coast is the best.
2: East Coast is the best.
1: West Coast is the best.
2: Bujaka.
1: No właśnie, o to chodzi. A no, tacy chłopcy z Eti się pozdrawiają.
2: No.
1: Unix is the best.
2: Nie. Microsoft is the best.
1: Windows is the best.
2: No.
1: No, a w ogóle mamy, no ja muszę się przyznać, że mam kilka zajęć z panami, którzy uczą na Eti. Zawsze
2: klepią cię w pupcie?
1: Nie, zawsze żarty, po których czują się spełnieni, dotyczą lamerskiego oprogramowania produkcji Microsoft.
2: Ja, ale to musi być, kurde, konkret.
1: To jest bardzo wyluzowane.
2: Czaisz, kurde, jakie mają poczucie
1: humoru? Mają taki chyba kompleks Billa Gatesa, zazdroszczą mu tych bugsów. No. I każdy dowcip to jest, o, śmieszne oprogramowanie Billa Gatesa. O, Bill.
2: Śmieszne.
1: Taki największy lamer współczesnego świata.
2: Taki lamer, że nakosił tyle kasy i wszyscy używają, znaczy 10% ludzi używa jego programu. Taki z niego lamer.
1: Taki lamer, Boże.
2: Śmieszne.
1: Windows, weź.
2: Nie no, Windows, weź. Śmieszne.
1: No, bardzo śmieszne.
2: Pośmialiśmy się.
1: No, bo tutaj ziomal przyszedł.
2: To teraz wam powiemy serdeczne do widzenia. Słyszymy się za tydzień, mam nadzieję, a tymczasem, co by wam się jakoś dobrze pożegnało, to...
1: To w stacji nie ma dysku, to co by nam się da...
2: tak, to,
1: dobrze
2: to,
1: pożegnało.
2: To właśnie dostaliśmy małą awarię. Zerwał nam dźwięk, nie ma tego muzyki, zatem ja tu coś szybko wrzucę, dobra, leci coś takiego i żegnamy się. Do za tydzień. Cześć.

z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Sparto.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj.

Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: Cześć, witam Was, Studencka Agencja Radiowej. Mamy czwartek, 26 lutego, drugi dzień nowego semestru. Witam Was w audycji Czarna Godzina. Posłuchamy sobie troszeczkę czarnej muzyki, dobrej czarnej muzyki i później w trakcie porozdajemy parę piwek do nowo otwartego klubu studenckiego Radiostacja. W to już Outcast, kawałek Rosa Parks.

No i jak zapowiadałem, mamy do rozdania parę piwek w klubie studenckim Radiostacja do wykorzystania dzisiaj wieczorem na imprezie z cyklu Black Music. No i zaczynamy. Pierwsze dwie osoby, które dozwonią się do studia pod numer 82626 z akademików, z akademika numer 3812626, a z miasta 3472626 dostaną po jednym piwku do wykorzystania dzisiaj w nowo otwartym klubie studenckim Radiostacja.

Cały czas czekam na osobę, która odważy się podnieść słuchawkę w swoim pokoju i wykręcić numer 82626 po to, żeby odebrać piwko i napić się piwka dzisiaj w nowym klubie studenckim Radiostacja. Przypominam też, że cały czas czekam na wasze uwagi co do programu na kanale Ircowym SAR. Najciekawsze uwagi także zostaną nagrodzone piwkiem, także zapraszam. Kanał Ircowy SAR albo telefon z akademików 82626.

Chciałbym poinformować, że pierwsze piwko już zostało rozdane. Wygrała je niejaka Daria. Na Irzu właśnie z nią bardzo ciekawą konwersację prowadzę. Z Darią skontaktuję się po programie w celu uzgodnienia dalszych szczegółów odbioru piwka. Jeżeli ktoś jeszcze chce, zapraszam na kanał Jurcowy SAR albo zapraszam do telefonu z akademików numer 82626, a z akademika numer 381 2626.

Przypominam, że dzisiaj rozdaję piwo w nowo otwartym klubie studenckim Radiostacja. Jeżeli ktoś ma ochotę, proszę zadzwonić albo proszę odezwać się na IPC-u.

No dobra, już wiem, dlaczego jest takie małe zainteresowanie dzisiejszym piwkiem w klubie Radiostacja. Właśnie przyszedł tutaj kolega do studia z pianą na twarzy i zapytał się o wynik Groklinu z Bordeaux. No więc gdyby kogoś to interesowało, to Groklin remisuje z Bordeaux. Jest 37 minuta pierwszej połowy. No cóż, ale zwycięstwo bądź też przegraną dobrze byłoby gdzieś opić, prawda? Tak samo powitać nowy semestr. Zapraszam do klubu, nowego klubu studenckiego Radiostacja. Mam jeszcze parę piwek do rozdania. Gdyby ktoś miał ochotę, to zapraszam na kanał Jutrzowy Sar albo do telefonu.

Muszę przyznać, że moi słuchacze dzisiaj są strasznie leniwi. Nawet nie chce im się włączyć irca, bądź też podnieść słuchawki i zadzwonić do studia. No trudno. Piwem będę musiał chyba sam się napić. Z Darią, która naturalnie odbierze piwko po audycji. No ale skoro nie chce wam się piwa napić, to przynajmniej posłuchajcie dobrej muzyki.

czas mojej audycji niestety dobiegł już końca. Szkoda, że nie udało mi się porozdawać wszystkich piwek, które miałem do porozdawania. Myślałem, że będzie was troszeczkę więcej stać na więcej telefonów. Trudno. Mam nadzieję, że za tydzień może będziecie bardziej chętni do współpracy. Dzięki, że mnie słuchaliście i zapraszam do słuchania mnie za tydzień. Życzę udanego weekendu.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

młode, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do blogu, w końcu się wyśpij. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę Panadol. Chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom.